Etinye biara niwo. Se wiase na okwa, wo memukwa, wo ntremukwa, wo fimunkwa. No wechi abraboni masumase to misafinsu niwo kwa mpo. Sarana santrofia no mangwa ngwenia. Ohutra, genetra, kwatra, yetra, tutra nemfe. Fo pepe do manku ma wa kwenia san horo sunsu kura nebo tai pom. Anyan san pom ni shira pom ne mra pom fa bempom ura. Unyam kuro ponchere yam pong di asuman wano kware tro do mwenen. En shron kwa ding santrofie. En shrodron pimpim santrofie.